Kajasovci, on tavoj sinok, kiha na vesta magoma, ne jeli on. Ne jeli on, ne jeli on, jak to vsi, kautna mahoma, a cimona, ego, nekamona. Egoanma, egi migosia, egoma, waskamtik, waskamtik, kake, kamionagon.